0: podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, jak Unia walczy z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Na świecie wciąż są miejsca, w których systematycznie łamie się prawa człowieka, lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer. W wielu krajach obowiązują dyskryminujące przepisy, na mocy których osobom LGBTIQ grożą więzienie, śmierć, przemoc lub inne surowe kary. Wpływa to negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne tych osób. Na przykład w ponad 60 krajach zabronione są dobrowolne kontakty seksualne między osobami tej samej płci. Osobom LGBTIQ grożą tam więzienie, kary finansowe i inne sankcje. Przynajmniej 7 krajach – Jemenie, Ugandzie, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Mauretanii, Iranie i Brunei – kontakty seksualne między osobami tej samej płci karze się śmiercią. W ostatnich latach niektóre kraje przyjęły przepisy, które przewidują kary za bycie w związku z osobą tej samej płci. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Organizacje Praw Człowieka potępiły te regulacje. Zwróciły też uwagę, że tworzą one nieprzyjazne środowisko, które zachęca do homofobii i przestępstw z nienawiści. Równość i szacunek dla różnorodności to sedno projektu europejskiego. Dlatego unijne przepisy antydyskryminacyjne należą do najbardziej kompleksowych na świecie. Unia zachęca swoje państwa członkowskie, aby wdrożyły środki prawne, polityczne i finansowe przeciwko przemocy, mowie nienawiści i marginalizacji. Unia propaguje też prawa osób LGBTIQ na całym świecie. W 2020 roku Europejska Komisarz do Spraw Równości Helena Dalli powiedziała:
1: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
0: To niedopuszczalne, że ludzie są prześladowani za to, kim są, że czasami płacą za to życiem. Sytuacja naszych braci i sióstr sprawia, że jestem jeszcze bardziej zdecydowana pracować na rzecz społeczności LGBTIQ w Europie i na całym świecie oraz maszerować u jej boku. Wiemy, że robimy dobrze, nawet tam, gdzie nie jesteśmy mile widziani. W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła też pierwszą w historii strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. Powstała ona pod kierunkiem Heleny Dalli i obejmuje okres 5 lat. Przewidziano w niej środki z 4 obszarów. Są to walka z dyskryminacją osób LGBTIQ, dbanie o bezpieczeństwo tych osób, budowa inkluzywnego społeczeństwa oraz działania na rzecz równości osób LGBTIQ na całym świecie. Podstawą walki z homofobią, transfobią i bifobią są nie tylko traktaty unijne, ale również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, pierwsza międzynarodowa karta praw człowieka, w której wyraźnie zakazano dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Same przepisy jednak nie wystarczą, aby zaszły widoczne zmiany. Uprzedzenia wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer przybierają różne formy. Ataki słowne i fizyczne oraz marginalizacja są na porządku dziennym. Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że w ich kraju geje, lesbijki i osoby biseksualne często spotykają się z dyskryminacją. Według badania Eurobarometru z 2024 roku prawie 70% Europejczyków jest zdania, że osoby LGBTIQ powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne. Tyle samo Europejczyków uważa, że małżeństwa osób tej samej płci powinny być dozwolone w całej Europie. W porównaniu z poprzednim badaniem Eurobarometru z 2019 roku akceptacja Europejczyków dla osób LGBTIQ wzrosła, pomimo fali mowy nienawiści w mediach społecznościowych i realnym życiu oraz tego, że w Polsce i na Węgrzech przyjęto dyskryminacyjne przepisy i uchwały. W 2021 roku Parlament przyjął też rezolucję, w której ogłosił Unię strefą wolności osób LGBTIQ, gdzie każdy może być sobą i żyć szczęśliwie w inkluzywnym społeczeństwie. W ten sposób wysłał jasny sygnał rządom, które wprowadzają przepisy anty-LGBTIQ. Ponadto Unia Europejska nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka osób LGBTIQ w państwach trzecich oraz przypomina, że w procedurach azylowych należy brać pod uwagę sytuację takich osób. Dyskryminacja może występować w każdym miejscu i dziedzinie życia. Jako obywatele i obywatelki Unii mamy do odegrania ważną rolę. Musimy wspólnie chronić prawa i dobrostan wszystkich ludzi w Europie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Tänane podcast on mõeldud eelkõige kõigile teile, noored loovisikud, muusikud, filmitegijad ja kirjanikud. Kas teate, et võite Euroopa Liidult oma kunstiliste ideede elluviimiseks toetus saada? Nimelt programmi Loov Euroopa kaudu, mis on kokku pandud spetsiaalselt loominguliste ideede rahastamiseks. Programmi maht on 2,5 miljardit eurot ja selle eesmärk on kaitsta, arendada ja populariseerida Euroopa kultuuri mitmekesisust ja pärandit. Selle abil aidatakse audiovisuaalvaldkonnal, aga ka teistel kultuuri- ja kunstivaldkondadel COVID-19 kriisis taastuda ning saada veelgi kaasavamaks, digitaalsemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Ole sa kunstnik Pariisis, helilooja Helsingis või koreograaf Kopenhaagenis, programm Loov Euroopa on sinu jaoks. Programm Loov Euroopa jaguneb kolmeks alaprogrammiks ehk tegevussuunaks. Meedia, kultuuri ja valdkondade vaheline tegevussuund. Vaatame neid lähemalt. Meedia tegevussuund toetab Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust. Toetust on saanud nii filmindus kui ka oma ala spetsialistide täiendõppe, näiteks üritus Film Spring Open Krakovis, mis koosneb paljudest eri suunitlusega töötubadest. Selles tegevussuunas toetatakse ka filmifestivale, näiteks Lissaboni rahvusvahelist festivali Indie Lisboa ja Tbilisi rahvusvahelist dokfilmide festivali CineDoc. Samuti toetatakse Euroopa teemasid käsitlevate filmide tootmisel rahvusvahelist koostööd, liikuvust ja piiriülest filmilevi. Rõhku pannakse ka uue tehnoloogia kasutusele võtule, ning toetatakse algatusi, mis püüavad vähendada audiovisuaalvaldkonna keskkonna jalajälge. Kui oled filmitudeng, mänguarendaja või stsenarist, saab meid ja tegevussuund aidata sul oma tööd laiemalt tutvustada –